Hello everyone, this is station WSU 89.5 FM coming to you from the campus of Seton Hall University in South Orange, New Jersey. My name is Jack Pirate and I will be the host for the next 2 hours with our WSU Polka Party Show. Today is October the 11th, 2026, 28th Sunday in Ordinary Time. So sit down, relax, or if you can, dance around the table, as Marie always says. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do naszej dwugodzinnej audycji pod tytułem WSOU Polka Party, nadawanej dla Was z Uniwersytetu Seton Hall, South Orange, New Jersey, w każdą niedzielę od 12 do 2 po południu. Chociaż naszą audycję dedykujemy naszym starszym słuchaczom, ale również gorąco i serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy lubią polki, oberki, walczyki i muzykę biesiadną. Serdecznie zapraszamy!

I'd like to welcome all those who are listening to us over the internet. Many of you know that you can log on at www.wsou.net. You can listen to us everywhere in the world if you have access to the internet. Of course, many of our listeners have that applications to listen to radio in your electronic devices. You can find us over there too. Just in the search, put WSOU 89.5 FM. And although you will gonna see that message that this is the hard rock heavy metal radio station, that's okay, that's right, during the week. But on Sunday, between 12 and 2 p.m., we have our polka party show. I'd like to welcome those who listen to us in Florida, Texas, Arizona, Chicago, Canada, and of course, far, far away overseas in England, Norway, Germany, and in Poland. Chciałbym z tego miejsca przywitać tych naszych słuchaczy, którzy być może zalogowali się na naszą stronę internetową www.wsou.net i słuchają nas gdzieś daleko w świecie poprzez internet. Wielu z Was używa w Waszych mądrych urządzeniach elektronicznych aplikacji do słuchania radia sieci. Tam też nas znajdziecie. Oczywiście pokażę Wam się informację, że jest to jak najbardziej hardrockowa, heavy metalowa stacja radiowa. Wszystko się zgadza, ale nie w niedzielę między 12 a 2 po południu, kiedy mamy tutaj naszą polka party. Pozdrawiam gorąco i serdecznie naszych słuchaczy na Florydzie, tych, co nas słuchają być może w Arizonie, Teksasie i Chicago, a także tych w Kanadzie i daleko, daleko za oceanem, w Anglii, w Niemczech, Norwegii i w Polsce, a gdzie, a szczególnie na Podkarpaciu, w Kolbuszowej. Okay, let's go back to Eddie Blazonczyk and we have That's Life, Polka.

Well, last Sunday we were not in the studio because Marie and I, we were on the Fifth Avenue in New York City. I hope you enjoyed the plain music I had prepared and played for you for a couple hours, and a little bit of about the parade in the beginning of our show. Well, the weather was a little bit not cooperating with us. It started very well, and then later on, like after 1 o'clock, it was drizzling. But anyway, many of Polish organizations, Polish schools, and parishes, parishioners, and from all the tri-state area parishes marched on the Fifth Avenue and manifested our Polish heritage. I'd like to thank you, those who showed up and were with us around the stage on the Fifth Avenue and 41st Street. And of course, you are more than welcome next year, first Sunday in October, on our 90th Pulaski Day Parade. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy pokazali się na Piątej Alei tydzień temu. Jak wiecie, jak wspominałem wcześniej w nagranej audycji, którą wyemitowaliśmy w zeszłą niedzielę, byliśmy tam z Marie, ja na głównej scenie razem z Jennifer i innymi z Głównego Komitetu Parady Pułaskiego. I oczywiście parada odbyła się, było przepięknie, pogoda trochę nie kooperowała z nami, zaczęło troszeczkę kropić, padać, ale wszyscy byli w szampańskich humorach i z dumą prezentowali swoją polskość na ulicach Nowego Jorku. Okej, ale się rozgadam. Let's go back to the music and it's Oberek time. Posłuchajmy teraz Oberka w wykonaniu Edy Blazończyk and You Should Get Married, Oberek.

As you can hear, I'm by myself in the studio today. Marie is not with us, but still, you can call me at 973-761-9768 and 973-761-9768, and you can ask for your favorite polka or polka band, and I'll try to search my library and play it for you. Jeśli chcielibyście Państwo do nas zadzwonić do studia, nasz numer telefonu to 973-761-9768. Jeszcze raz powtórzę, 973-761-9768. Za naszym pośrednictwem możecie złożyć swoim najbliższym życzenia, czy to urodzinowe, imieninowe, czy z okazji innych jubileuszy, a ja do tego dobiorę jakąś fajną polkę Oberka Walczyka albo coś z muzyki biesiadnej. Chociaż jestem sam w studio, ale postaram się odebrać wszystkie telefony. Jeszcze raz powtórzę numer.

A teraz chciałbym złożyć najlepsze życzenia tym wszystkim, którzy obchodzą swoje urodziny albo niedawno obchodzili swoje urodziny. I'd like to wish a happy birthday to all those who were celebrating their birthdays past week or will be celebrating in the near future. Happy birthday for you and Staś Bolanda with happy birthday wish.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla tych wszystkich, którzy właśnie w tych dniach obchodzą swoje urodziny. Happy birthday to all those who were celebrating or will be celebrating their birthdays. A teraz zwolnimy nieco tempo dla tych wszystkich, którzy być może z różnych powodów nie mogą podskakiwać i tańczyć szybkich polek, ale jeszcze mogą wstać i zatańczyć walca walczyka. Now we're gonna slow down a little bit and play a waltz for all those who still can get up and dance a waltz. So let's listen Staś Bolanda and Dance With Me, Darling Waltz.

And that was, of course, Lenny Loguski and One for the Road Polka. For those who for some reason cannot call us at the studio, you can always request your favorite band of polka, Waltz Oberek, via email. It's very simple. You can send it to wsoupolkaparty@gmail.com, wsoupolkaparty@gmail.com. Jeśli słuchacie nas gdzieś daleko, daleko poza Stanami Zjednoczonymi i nie możecie do nas zadzwonić do studia, a chcielibyście usłyszeć swoją ulubioną Polkę Oberka Walczyka, możecie do nas wysłać e-maila. Nasz e-mail jest bardzo prosty. Jako jeden wyraz piszecie wsoupolkaparty@gmail.com. Jeszcze raz powtórzę, wsoupolkaparty@gmail.com. Let's go back to Lenny Loguski and now Right-Handed Oberek.

Tak, grał Lenny Logoski dla was ze swoją orkiestrą, a teraz poprosimy na scenę Gary Kamiński. Let's listen now. That is Polska. That is Polka.

Aż New Jersey. Mamy już tą sztormową pogodę, która nadeszła od Zatoki Meksykańskiej, pozostałości po huraganie. Będzie tak padać pewnie przez dwa, może nawet trzy dni. Well, but anyway, as I said in Polish, the weather is not the best for the outdoor activities, but you can still tune in to the WSOU Polka Party and listen to us wherever you are. Pozdrawiam bardzo i serdecznie panią panią Marysię, panią Władzie i kto tu jeszcze nas słucha? No i oczywiście panią Kazimierę Twardowską wraz z mężem Stasiem, którzy słuchają nas gdzieś daleko, właśnie w Polsce na Podkarpaciu w Kolbuszowej. Okay, let's go back to the music. Now we have Oberek, Gary Kminski and the Merrymakers will play Do I Like It? Oberek.

teraz dla odmiany coś z Polski, and now something from Poland, especially for all those who just tune in via our website www.wsou.net. Dla tych wszystkich, którzy właśnie teraz dopiero zalogowali się na naszą stronę internetową www.wsou.net i słuchają nas gdzieś daleko, szczególnie w Polsce, następny utwór dobrze wam znany, szczególnie tym, co mieszkają w Nowym Sączu i w okolicach.

To był oczywiście zespół folklorystyczny z Polski, są The Chucky. And now let's go to the Prime Drive and the Dynatones and Live as One Polka. To specjalnie dla tych zakochanych.

No właśnie, ktoś przed chwileczką dzwonił i się rozłączył, nie zdążyłem odebrać. So if you call our studio, please be patient. Sometimes I'm setting up for the next song and if I'm not paying attention on the phone, I just missed one. Maybe somebody will call back. Anyway, let's go back to the Prime Drive and the Dynatones and best wishes, Polka. Best wishes to all those who are celebrating their jubilees, etc., etc.

This is station WSU 89.5 FM, and you are tuned in to the WSU Polka Party, broadcasted to you every Sunday from 12 to 2 p.m. Słuchajcie Państwo audycji WSOU Polka Party, nadawanej dla Was co niedzielę o 12.02 po południu na częstotliwości 89,5 FM Metropolii Nowojorskiej, jak również w wersji cyfrowej poprzez naszą stronę internetową www.wsou.net. Mamy już za sobą

Nowojorskiej, jak również w wersji cyfrowej poprzez naszą stronę internetową www.wsou.net. Mamy już za sobą pierwszą godzinę programu. Dziękuję za miłe telefony. Już za momencik, let's do it now. While wait, I got a phone call about the two birthdays, and I'd like to send out the happy birthday wishes to Patricia Pogorzelski Del Santi, who, by the way, is alumni from the Sydney Hall University, class 1991. Patricia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, wszelkie pomyłności, 100 lat, happy birthday to you from all your family members and friends and relatives, cousins, by the dozens, etc. And for you, I have the crusades, and I believe you know this number, and you will be happy to listen to the crusade and... Going ahead, Polka.

Tagra, the Polka family. Let's go now for just a little bit of community news. Actually, I have just one announcement. Bayway Polish Club and the Polish Cultural Foundation jointly present Polish American Heritage Dance next Sunday, October 18th. The Eddie Furman Orchestra will be performing where? At the Polish Cultural Foundation, located at 177 Broadway in Clark, New Jersey. Doors will be open at 1 p.m., dancing from 2 p.m. to 6 p.m. Cash bar will be open, no BYOB or BYOF. And for more information, you can log on at the Bayway Polish Club dot club website. Once again, Bayway Polish Club dot club. And in the future, in November 15, they have upcoming dances with Denis Polinski and Maestro Men. And then later on in December 13, from 2 p.m. to 6 p.m., the Polka family will be there. So mark your calendar. Three very good dances in our neighborhood. Next Sunday, 84 more orchestra, where? At the Polish Cultural Foundation in Clark, New Jersey. Tak jak wspomniałem po angielsku, tych wszystkich, którzy by się chcieli dobrze zabawić przy Eddie Former Orchestra, zapraszamy w przyszłą niedzielę do Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, New Jersey, znajdującej się przy 177 Broadway, exit 135 z Garden State Parkway. Bardzo łatwy dojazd, świetna zabawa, bardzo dobra polska kuchnia. Za każdym razem, jak tam po audycji radiowej pojadę, to chociaż jestem bardzo głodny, to zawsze ten Polish platter, polski talerz z przysmakami sobie zamawiam. Oczywiście będzie też bar otwarty tylko za gotówkę. A po więcej informacji możecie pójść na stronę internetową baywaypolishclub.club. I jeszcze przypomnę, że w przyszłości już 15 listopada również będzie zabawa Denis Polinski Maestro Men, a później również Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark w grudniu, 13 grudnia, Polka Family. Także serdecznie w imieniu organizatorów, czyli Bayway Polish Club i Polskiej Fundacji Kulturalnej, zapraszamy na te zabawy. Okay, let's go back to the Crusade and Oberek Stepping Out. Actually, I played that one. I'm sorry. Ed Guca and Szła Dzieweczka, Walczyk. Dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy być może teraz słuchają nas gdzie? W Hamilton, Ontario.

aby rozglądać się naokoło i pamiętać o tych naszych bliskich sąsiadach, przyjaciołach, członków z rodzin, którzy być może potrzebują naszej pomocy, ale nie proszą o nią, także sami zaoferujmy, jeśli możemy. A na pewno będzie nam to policzone kiedyś w przyszłości. Looking at the clock, it's past 1:30 p.m. It's our religious portion of this show. Let's listen to the beautiful hymn by the Jacques Bertner, Eat This Bread.

0: The clock. Zegarek na ścianie pokazuje, że czas się pożegnać na dzisiaj. The time goes by so fast when you have a good time with you. And as Marie always says in the end of the show, remember those who are sick, who are ill, recovering, those who are serving our country all over the world. Pray for the peace in the world. We need it. And remember that Jesus loves you. Dziękuję Państwu za spędzenie ze mną dwóch minionych godzin. Tych, którym nasz program spodobał się, zapraszam za tydzień w samo południe. A tymczasem pora już pożegnać się na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wszystkie miłe telefony. Do usłyszenia, do zobaczenia w różnych miejscach, szczególnie w przyszłą niedzielę w Clark, w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, at the former orchestra, remember. No i cóż, życzę wszystkim udanej niedzieli, udanego tygodnia. Grał dla Was, miksował Jacek Pery. Do zobaczenia.
1: Most Holy Virgin, Mother of God, Mother of all nations, whose image of Tzemach Tehovah Shrine bears scars by hostile hands, through your intercession obtained from your divine Son peace through truth and justice for the beleaguered people of the world. Queen of Peace, replace their despair by hope, dissension by love, darkness by the light of Christ. Despise not our petition, O Queen of the Universe, but in your mercy keep under your protection their heritage of the rights of man and true freedom. O Clement, O Loving, O Sweet Virgin Mary, Amen. Our Lady of Tzemach Tehovah, please pray for us.